A jeraz mówu niścios, dzian ze zus antropina, ten ta vrago pagana, ta sticha, ta sticha menna, umestichos antropina.